Danda, danda, danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldambuli. Kanya namba gani leke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gawu ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu ya yoyo.